всяким миром Господу помолимся. Jeszcze molim się ja o upokojenie duszy, usłyszy rabi Twoja darinki i o jeże prosty ty się jej wsiakłe pregreszenie, wolno że i ne wolno je. Jako da Gospod Bog učini duszu jej, jeże prawie nie upokojenie.